0: Muzyka!
1: Muzyka!
0: Muzyka!
2: Best FM.
3: Da besta prihaja.
1: Čist. Prišna muzyka.
4: Prava dama.
5: To je strašno kako ta devojka peva.